Tenor Alessandro Fischer i gitarist Thibaut Garcia izveli su Come Heavy Sleep Johna Dowlanda. Na kraju Euroklasik Noturna slušamo još sonatu za flautu u A-duru Johana Sebastiana Bacha. Stavci sonate su Vivace, Largo e Dolce, Allegro.